0: tylko użyć siłka. Muszę mu wierzyć.
1: Musisz mu wierzyć.
0: Mam nie rad.
1: Zawołała znowa.
0: Mówi prawdę.
1: Nie mówi prawdę.
0: Muszę mu wierzyć.
1: Musisz mu wierzyć.